Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am

kraje. Duszę, duszę, duszę, duża, duża, duże, duszę, duża, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże,

duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę, duszę,